0: seeking my next fun when I landed in Croatia.
1: Karta v žepu, podrti kufer, kaj stric Jankec meni je dal. Još je rekel, predi Virsku,